kuta ne chino tusura tulikite chino chona baka kumacha katikuwa nyumidwa ndongo mpeka seneka tako vio kuta ne chino nse nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo